Omomuchi praga, omomuchi trotro, basi samro kolongzeni. Omomuchi kankese ko bokina abijuan. Omomu kotogo aflawo, aman fortie.